khokana kwila ona runa katkaten a nakruli akwin rein chapi lakta kwila krikene blika komon ana ikuli esilal nashlum sikar dewa kwina kakwakla ten ot malas komon esilal bo konchi gumba zali 77-94-5200 Yo que sikmal hunak licha bilpan lebal abaninkana kanau barta chik Unimedic clínicas médicas ut sanatorio nashkolrish la kakulal kwanch na ahlichah nashpanulichook narili kananak kwansa juam ut nashkulikula alnak nachola narilebli kokal nashpanur rayos x kwanlish farmacia